Ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane,

Ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne